Haduha kakiza kuisoko yukuri rekaromba ndanya ngushimira cyane njuti mugenzi uri kurabanda udukurikirana avye zigira mfise no kuri kurabandanya uroranikwa jamari byanenda iragije njero nkikume nawe hano kwisamirizi isa rero zibiri n'igice ziruje neza ikaze nigwawe mu kiganiro Darubini ya Imani turazara guca dusubira nyuma icyo kiganiro bandabikurikirana akane ndakwipfurize kugira byinshi gikuyemo kibandanye kigufasha mu rugendo rwo kwizera urimo kazi.

0: ndayikunda cyane ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hamwe bimbe butare tererare aha ndi Boasi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radiya gakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubugwaye canke ushonje eka ufise ingwani zarizo zose ukumviriza radiya gakiza uraruhuka pe.
1: Eka ndagushimire cyane wewe waduhisemo kandi nizere ko uriko uragira ibihe byiza aho uherereye ku isaha 8:32. Turasaba imbabazi kuri iyo minota ibiri irenze kuno mwanya w'uko mu kwikirana ikiganiro dukingira ibidukikije.
2: Dukingira ibidukikije. Uyu numwanya w'ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa kandi mukongera magashikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.